0: bicie serca.
1: Serce bije, bicie serca je bicie.
0: Serce bije, bicie serca je bicie.
1: Serce bije, bicie serca je bicie.
0: Serce bije, bicie serca je bicie.
1: Serce bije, bicie serca je bicie.
0: Serce bije, bicie serca je bicie.